0: Uka kwa matolu sengota, nangasha yai.
1: Nangata baba.
0: Wasinja. Batae mamuisha muani.
1: Nama basima na
0: wasinja. Wasinja banyabunyuka boshi. Richard, unashi mama?